anasema jamani, kuokoka sio kulazimishana, ni kushauriana na kuendelea kumuomba Roho Mtakatifu ili amuokoe na mwenzie. Anaitwa Patience Mtega Mhulu.